0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
1: Ura je 5:45.